Bazwa bavitelezi kikaolo ya pele patala sosa ngwenye FM amelo zwa bavitelezi kana kone ma program ya kana mazivam pe kachalo bavitelezi lokai totalitava ze ama vuchwala kana mazivakuri vuchwala hanga.

0: zobri mi avule lunge vam mga ke bazwile
1: muzwile mzwechwani
0: lo zwile ndem ngake kule kwelise biso
1: eh na kina setiso
0: encham
1: nizi samboy zabizwa chau zika panjamba nyemwa tele zani swefa namba e 081
0: encham
1: 775 141 88 6 kuma felelezo
0: wakotale nombolo
1: 081 754 1806
0: wetebeze
1: jangwe

0: Zobel mbiyavula lungeba mngakhe amo ufama wami.
1: Yebo.
0: Enja bazwile mngakhe am?
1: Ngiyile ke ukuta kamoya vo.
0: Alright, ikere mkuta ufama wami. Mngakhe nika mifano mbole mkona kuli sezam.
1: Oh.
0: Enja nombolo ki
1: 081. 081.
0: 47.
1: 47.
0: Double four.
1: Double four.
0: 623.
1: 623.
0: Ainsham.
1: Ainsham.
0: Betul betul. Kalau lawan pelatih lain, saya kira program tersebut sudah nampak.

bola kuba maketo yabona ene kiba naha spend bola iswere ke throwing ya naha Cape Verde ene zwire kwali utu.